ligi. Ajde, zima, ajde pszonio, ajde si volonio. A krzypniesz jest mona miasz, patana poda odniasz. Ajde,